jak je czytajesz, znaczy tam jak jest to chillo, bo zdy twój mózg, znaczy